kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących,

kochanie, na brzegu morza stań. Niech morskie fale szumem zagłuszą.

No, program Polski Moment Polski na Radiu Polska Zauri. No, my oferujemy ten program, mamy tutaj słuchaczy, którzy nam tutaj już napisali, Lourdes Tartas, tu z Bajkora, dziękujemy bardzo. Też z Polski mamy Mateusz Kędziorek, słuchać ten program. Dzień dobry, Mateusz, pozdrowienia od Polaków.

dinozauri dla was wszystkich w Polsce, dobrze? Też Alicy Grau słucha ten program, boa tarde a todos, to dobrze. I też słucha ten program z Polski, Józef Kryński. To bardzo Ci dziękujemy, Józef, za słuchanie tego programu na Radiu Polska, dobrze? I zaraz Wam zagramy piękną muzykę. I też oferujemy ten program na naszych najstarszych słuchaczy, którzy słuchają ten program, Moment Polski. Kazimierz Palczyński zawsze słucha ten program. Bardzo Ci dziękujemy, Kazimierz, tak? I też Enrique Heniek Oliwiecki z Bajkora też i Floreczek Donkel też z Bajkora. I to Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Teraz Sylwino Wam zagra piękną muzykę. Posłuchajmy.

0: No, program Polski na Radio Polska z Aurii. Mamy tu, pozdrawiamy Auria, miasto, radio nasza Polska, Warszawa, pozdrawiamy Auria, miasto. To dziękujemy. Też Leandro Zaremski, Carlos Gomez słucha ten program, bardzo dziękujemy. Lourdes Kujawa też słucha ten program tam w stanie Parana. To wszystkiego dobrego wam tutaj w Paranie, tak? Boa tarde, abençoado programa, um abraço para todos ali de Auria. E toca uma música Rosa Branca, ofereço para todos os aurienses. Depois vamos tocar Rosa Branca em polonês, tá? E queria participar do sorteio. Hoje, Lourdes, não vamos ter sorteio, tá? Talvez no sábado que vem, tá? Hoje sem sorteio, tá? E teste no programa Fiaruieme. No, nie wiem, czy to są Polacy, ale nie wiem, czy oni przywiezą jakie koszule. Ja się zapytam, później nie będą tutaj na programie, tak? Dobra? Te słucha ten program Terezinia Skibiński, moja siostra, tam Wiadutus, Antonio Czacewski, tu na Rajadu Leu, Lauro Popkiewicz, tam na Bajkora, zawsze słucha ten program, też ci dziękujemy, Laurinio, trzymaj się guzika, dobrze? Karol i Albina Skofrońskim, linia Mambira, rodzina Maj, linia Rio Ligeiro Gaurama, słuchaj ten program, Afonso Fitz i Lukas Preczewski. To wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, błogosławieństwa Bożego. Też słucha ten program Apolonia Rukowski, to dziękujemy, tak? No ja zeszłym programie pytałem się o zdjęcia, kto ma zdjęcie może z autobusa, z onibusa Mikulskiego. Teodor Mikulski miał w Carlos Gomez autobus, gdzie wiózł zawsze ludzi do Erechim. I ja bym potrzebował jedne zdjęcie z autobusa Mikulskiego. Dobrze, kto ma, to może pożyczyć, to ja zrobię kopię i później wam oddam oryginalne, dobrze? Janek, co masz do mówienia? Kibajkę?
1: No. Słucham, jak wy opowiadacie, to no. Już dosyć.
0: Ale już jest tutaj nareszcie. Joaquino, te fala un poco. Temos visita hoje de Porto Alegre na Rádio Polska. Joaquim Roberto Edic. Não é, Joaquim? Não? Vem. Dá uma boa tarde lá para os porto-alegrenses que estão vindo ao programa. O microfone não morde. A Sophie também tinha medo, hoje já fala e não perdeu o medo.
2: Ah, mas no começo todo mundo tem medo.
0: Eu quando fui gravar o primeiro programa, era gravado com o microfone e na fita, no centro de pastoral. De uma sexta de tarde, o padre Zbigniew me trouxe o rádio, microfone e a fita, disse, pega, grava o programa. Era uma hora naquela época de programa na Rádio Gaurama, era às 11 horas, todo domingo. Eu não conseguia segurar o microfone, de tanto que eu tremia. Estava sozinho lá com o microfone.
2: É, no começo eu também, eu não conseguia falar
0: mas
2: aqui.
0: Mas é um programa ou dois, depois, hoje, para mim, é tranquilo.
2: Fica tranquilo conforme o tempo passa.
0: Acostuma. Né?
2: Acostuma?
0: Acostuma,
2: né?
0: Então tá. Teste, surra, tem programa. Geraldo Henek Majewski, surra, tem programa.
1: No tak, tutaj jest.
0: No, ja to na radio to słucham, muszę słuchać, tak. Nie chciał to, muszę słuchać. Bije ten bębinek, tak?
1: Tak.
0: Pandero, bębinek. Tak. I też Klementy Wiśniewski tu na Bajru San José. Słucha ten program, bardzo ci dziękujemy, całej twojej rodziny. Dobrze? No, Sylwino. Będziemy grać teraz takie piękne muzyki dla wszystkich, którzy słuchają ten program.

0: přijeme v hlubokej dolině.
1: No, to no fono da grota po polsku, tak až psy się wciekają, nie? To jasna piolnik, nie? Ale si grał, to się pyta, żeby nie zagrać później. Zielona ruta, nie? To baczę, czy znajdziemy te zielone ruty. Nie uschła już, nie jest sucha. To zagramy, nie zagramy. Sucha ruta, tak, Sylwino?
2: Sucha ruta.
1: Jak nie zielona.
2: Chyba nie ma.
3: Nie ma, sucha nie
1: ma. A jak wyrwie się nie o to uschnie. Jak wyrwie z korzeniami, to sucha będzie. No takie buty, nie? No też musimy nie zapomnieć Otavio Musifaga, tak? Słucha ten program, Otavio, to dziękujemy. I też Józef Morski słucha ten program, to bardzo wam dziękujemy, tak? Też Izabel Żilak-Moraski jeszcze się nie odzywa, pewnie tam kurczaki, cielaki i kaczaki obsiąta, nie? I prosiaki i tak dalej. Tak, Izabel. Też Artemio Soski słucha ten program, bardzo dziękujemy. To na linia 4, Aurea. Też Albino Kurek i rodzina, bardzo dziękujemy. I Wicenty Otwinowski. To wam wszystkiego dobrego, dobrego końca tygodnia. Dobra? Tu dzisiaj radio tutaj nam nie pomaga, ucieka tutaj. Co tam się stało, Kiatyli? A, tak un problema ali, nos gente mudou de lugar. E ainda não está tudo terminado ali, daí está dando ali uns pequenos problemas, mas devagar se ajeita, tá? Essa semana, com certeza, vamos, semana que vem, vamos terminar de instalar tudo. Está tudo ainda esparamado, fio para tudo que canto, sabe, drute?
2: Mas um problema que não vamos ver lá.
1: Mas, pewnie jakiś mikrofon to ty tutaj, albo tam oj coś dało problem. Ale pomalu będziemy. Jak?
2: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
1: aha, ale patrzę, ale teraz jakoś wróciło się tutaj ta Polska. To dobrze, to dobrze. No, zapraszamy jeszcze raz was na naukę języka polskiego, tak? Tutaj w Aurei. Mamy nauczycielkę z Polski, przyjechała w sobotę. To bardzo was zapraszamy, żeby uczyć się języka polskiego. Ja nie będę się uczył więcej, bo chyba z 10 lat uczyłem się tego języka. Sylwino, mów co tam do twojego mikrofonu.
2: Halo, halo, halo.
1: Dobrze, dobrze, no to dobra. To dalej go, kaczki na wodę. No i też ja się pytałem o zdjęcie. To ma zdjęcie z autobusa, onibusa, tak, Mikulskiego. Teodor Mikulski miał autobus kiedyś z Carlos Gomez do Ireśin. I to, kto ma zdjęcie tam w Carlos Gomez, tu w Aurei, to bym chciał pożyczyć. To ja zrobię sobie zdjęcie i później wam oddam oryginalny, dobrze? Bo ja chcę włożyć do książki tam w Centenario, gdzie piszę książkę w Centenario, to będę chciał włożyć tam i te zdjęcie tego autobusa. No, takie buty mamy tutaj też więcej, słuchacze jeszcze słuchają. Czekamy naszego przyjaciela z Polski, Mikołaja, ale jakoś chyba śpi jeszcze. On niedługo przyjdzie tutaj z Janiu, tak? I to jeszcze prezes Braspolu, pan Arlindo miał przyjść tutaj też na radio z nauczycielką polską. I jakoś do tej pory nie przyszłeś, Arlindo, co? Śpisz może? To czekam was, tak? To Sylwino, graj. No to uśnie,
2: że tak dam. Zielona ruta, pedido, da.
1: No, to zielona ruta, ale jest grą. Zagramy teraz, tak? Posłuchaj. No,

Veľ žilak mu že bila v namši, tam je bila mšana, no, Roma, tam je robi Roma Rije na Santa Cruz, no, Aratiba. To. A pomodliva še za nas i za Bel. Tak, pevne, nie? To dziękujemy. Pewnie je blisko tam twojego domu, ta Santa Cruz. Nigdy nie byłem tam, nie wiem gdzie to jest. Jeszcze muszę jechać kiedy, nie wiem kiedy, ale kiedy pojedziemy. No a Silvino, teraz to zagraj muzykę tutaj na Silvia i Albino Rodriguez, Silvio Grisolfi i Albino Rodriguez. Dalej go.

0: No, dziękujemy też za słuchanie. Tutaj nasz przyjaciel z Polski, Dariusz, słucha ten program i Bruksela też słucha ten program. Dariusz, to bardzo Ci dziękujemy, tak? I wszystkiego dobrego Wam. Mikołaj, który jest z nami tutaj, teraz idzie na radio, będzie zaraz tutaj Wam coś mówił, dobrze? I też Izabel Moraski, ta dzienka segunda-feira, jest Romaria, ali na Santa Cruz. Então convidamos o pessoal para Romaria, segunda-feira, na Santa Cruz, ali, tá? E ela fala ainda assim que sempre coloca os amigos nas orações lá na Romaria. Muito obrigado, Izabel, tá? To się obalił tam aj.
1: Ty się wczoraj obaliłeś, to ja się obaliłem dzisiaj.
0: Nie, że tak.
1: Równowaga musi być.
0: No, dziękujemy. Tak. I też Ireny Weber słucha ten program, bardzo dziękujemy. Ja mówiłem, że Dariusz słucha program w Polsce.
1: Tak, super.
0: Dariusz.
1: Ja
0: myślałem, że Jania się obaliła.
1: Nie, tylko ja się obaliłem odrabinę.
0: Ja gdzieś parę razy prawie się obaliłem. Tak, no, nie boli ta noga dzisiaj?
1: Kurczę, no przykro mi, bo wczoraj ty się wywróciłeś i mówię, jest równowaga, ja też się musiałem obalić dzisiaj, no za ciebie.
0: Ale chyba później się napijemy gorzałki.
1: Tak, trzeba więcej.
0: I będziemy później butelkę trzeć nogę, to się zagoi.
1: Tak. Dobrze mówisz, tak trzeba zrobić.
0: No to mamy teraz na Radiu Polska, naszego przyjaciela z Polski, Mikołaj i Janie.
2: Serdecznie pozdrawiamy, tak jest, tak. Kłaniamy się.
0: Chcesz mówić dzień dobry, dobry wieczór, Jania?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja przejmę inicjatywę dzisiaj.
0: No tak, tak.
2: Nie ma problemu. No, serdecznie pozdrawiamy, tak jest, z wszystkich słuchaczy i tych tu w Brazylii i tu i także oczywiście w Polsce.
0: No w Polsce, słuchaj, tutaj jest, słucha ten program tutaj, zaraz tutaj znany Mateusz Kędziorek.
2: Tak.
0: I Józef...
2: I Józef Kryński.
0: A, tak,
2: super, zawsze, super. No to serdecznie to pozdrawiamy.
0: Bardzo dziękujemy, tak? No co mamy na dzisiaj, Mikołaj, do mówienia?
2: Co słychać ciekawego? No cóż, no kolejny...
0: Wszystko stare, ale dobre.
2: Ale dobre, tak jest. W dobrym kierunku. Trzeba się tylko mniej wywracać, tak jak rozmawiamy. No. Trzeba stabilniej chodzić.
0: Tak.
2: No, a zobaczymy, co teraz przyniesie. Nowy tydzień, pracujemy, działamy. No i cóż, trochę ostatnie dni były takie zimne, chociaż sporo się działo, ale były takie zimne.
0: Dzisiaj
2: nie?
0: Jest dobrze.
2: My się nie nudziliśmy, bo cały czas pracujemy, ale wszyscy tutaj razem, także tak. Z tobą Artemio i tutaj oczywiście z Arlindo, ale ostatnie dni były zimne, chłodne, deszczowe.
0: Chłodne, tak.
2: Trzy dni padało, nie?
0: Padało. I dużo, nie mało.
2: Tak, dużo padało.
0: Padało, dużo nawet padało. Grad też leciał, tak.
2: Grad w okolicy, słyszałem.
0: Tutaj tak. Też, tu nasz... w domu tam był taki... Rzadkie, ale duże.
2: U ciebie,
0: kamienie,
2: tak?
0: Tak, spadywał tam dalej, więcej dał tam w domu, u Sylwina dał.
2: Kurczę, tak. To przykro.
0: A to drugie gminie tutaj blisko, za Jeleszyn, Frederico chyba dał w Trespasu, dał dużo grady. Jeleszyn też.
2: Niedobrze, no ale na pogodę nie mamy wpływu, niestety, to natura, ale zawsze się z uśmiechem patrzę, bo czy też obserwuję, bo w Aurii nie pada.
0: Nie.
2: Naokoło pada, a
0: w
2: Aurii nie. Więc jak jest trwoga, to gdzie trzeba jechać? Do Aurii. No. Bo tu jest bezpiecznie i spokojnie.
0: Jest błogosławiona Auria.
2: Dokładnie.
0: No to Ireny Weber z Florianu Peixoto słucha ten program, to bardzo Ci dziękujemy, dobra? Muito obrigado, Irene Weber. No mów, co będziesz na ten tydzień, co będziesz robić, co będziemy ci spalić, no to... czy coś będziemy robić?
2: Nie, no spać to nie, będziemy dalej pracować. Czekają nas różne spotkania, w tym także poza Aurią. Być no, może właśnie wyjedziemy do Porto Alegre.
0: Ja bym też, ale...
2: Tak, ale jeszcze spokojnie to, ja wiem, jeszcze spokojnie to omówimy, porozmawiamy, bo mam jeszcze pomysł, ale to wszystko się zaraz dowiem u ciebie już poza kamerą, czy znaczy poza mikrofonem, czy już mamy te ustalone spotkania, czy też jeszcze jest to płynne, bo jak płynne, to ale to później wrócimy do rozmowy, bo jeżeli to jest płynne, To pójdziemy, to może pojedziemy w przyszłym tygodniu, ale to spokojnie, to później sobie porozmawiamy. Tak. No żeby było dobrze, bo jeżeli już zostało powiedziane, już nas się tam spodziewają, to już trzeba będzie
0: już
2: pojechać.
0: Szykują na czwartek.
2: Na czwartek szykują. Tak. No to nie, no to trzeba pojechać w czwartek, nie będziemy przesuwać, to ja pojadę tutaj z sympatycznym Ricardo, tak? Dobrze mówię?
0: Tak.
2: Ruszczykiem, to tam pojedziemy.
0: No i może tam... ja to by pojechał, no to...
2: Będzie miał ochotę, oczywiście, zapraszamy
0: bo,
2: zawsze.
0: Rozumie też bardzo dobrze po polsku mówi.
2: No tak, tak, ale ja się, tam bardzo ale ładnie rozmawia po polsku.
0: Ale ja dzisiaj tutaj mówiła, że tam moi są, co umią.
2: No i mówią bardzo po dobrze polsku, i mamy nadzieję, że będzie coraz więcej tak, tych osób aha, tam.
0: To... To będzie tam.
2: Będziemy pracować, żeby nie tylko projekty tam były, znaczy przede wszystkim, no oczywiście to jest bardzo istotna kwestia, żeby mieli finansowanie, żeby można było wspólnie pracować i także, żeby pewne projekty można było wspólnie z nimi realizować, żeby ich możliwości tego stowarzyszenia były coraz większe i to jest dla nas, z punktu widzenia naszej fundacji najistotniejsza kwestia, ale także, no, żeby te możliwości były większe, to też mamy nadzieję, że nauka języka polskiego i coraz więcej osób, bo to otwiera właśnie ta umiejętność rozmawiania po polsku. Znajomość języka polskiego otwiera te drzwi, więc mamy nadzieję, że i tam będzie coraz więcej rozmawiających po polsku Polaków.
0: No tak. Musimy pomagać, jak...
2: Tak jest, trzeba razem pracować. Razem, wspólnie.
0: W przód, jak to mówią.
2: Wspólnie tak. I do przodu, tak jest. Dokładnie tak.
0: Jakby ciągnąć jeden w swoje strony, to nic nie da.
2: Nie. Trzeba wspólnie, ale na szczęście tak robimy. Tak też fundacja organizuje pracę, no i wszystko jest na dobrej drodze. No i tak jak rozmawialiśmy, będziemy mówić o różnych projektach, ponieważ nasza fundacja będzie brać udział w różnych właśnie konkursach, w różnych też projektach i będziemy chcieli, potrzebujemy partnerów, oczywiście w pierwszej kolejności tutaj Braspol Aurea i działanie na miejscu, ale także tam właśnie w portale gry także.
0: No, to dobrze.
2: I wszędzie tam, gdzie jest polska społeczność oczywiście, więc z Porto Alegre i wszędzie tam, gdzie jest polska gdzie społeczność,
0: nie ma,
2: żebyśmy...
0: To nie ma,
2: no to nie ma jak, ale tam, gdzie Polacy są, to żeby wspólnie z nimi pracować i tak. Realizować projekty i promować polskość, przybliżać do Polski, tak jest.
0: No to Sylwino może coś zagrać? Nie, to już nie znam, gdzie spał z harmonią.
2: Pograł, tak jest. No.

0: moja dziewczyna.
1: No to pytamy się o przebaczenie, że to radio się trochę tutaj nam staje. No, tak. To, no, tak. I w nowym miejscu pewnie się coś tutaj brakuje do szykować. Tak, powoli. No to jak jeszcze raz powiem, jakby kto miał zdjęcie z autobusa Teodora Mikulskiego, co miał kiedyś autobus Carlos Gomez do Jeriśin, ja bym potrzebował jedno zdjęcie, tak żeby później włożyć w książkę ta moje Municipio Centenario, tak?
2: To. A co to znaczy? Co to
1: znaczy
2: autobus?
1: No, taki typ jakieś 40 lat temu, więcej może był taki Teodor Mikulski, tak. On miał autobus Carlos Gomez do Jeriśin, bo nie było drugich autobusów.
2: To był jedyny autobus, tak?
1: Tak, jeden.
2: A teraz?
1: A teraz są nie dużo autobusów, bo wszystko już inaczej dzisiaj jest.
2: Czyli kiedyś Carlos Gomez też ma dużo autobusów?
1: Jest. Centenario, bo nie jadą, przychodzą tam stąd do Ouro, Panfilio i przechodzą przez Centenario i Carlos Gomez do Jeriśin.
2: I z Auli, wszystko z Auli.
1: W Auli nie, oni nie przejeżdżają.
2: Nie przejeżdża?
1: Nie, nie, bo mamy z Auli nasze autobusy.
2: Własne.
1: To stamtąd nie.
2: Rozumiem.
1: No i też jeszcze raz zapraszam Was na naukę języka polskiego. W tym tygodniu już pewnie mieliśmy naukę, nie wiem jeszcze dokładnie, ale będziemy mieli.
2: Nie miałem przyjemność jeszcze poznać, ale słyszałem, że bardzo, bardzo fajna pani profesor.
1: Tak,
2: słyszałem same wnuczka, ciepłe i dobre słowa, więc
1: moja wnuczka to mała polubiała nią. Tak,
2: no to aha. Super, super, no to miło słyszeć.
1: Fajna jest.
2: Tak trzymać.
1: To na przyszły tydzień idźcie tam do domu kulturalnego i możecie się uczyć języka polskiego.
2: Tak, to bardzo ważne, oczywiście.
1: Ja nie będę wam tłumaczył, więc
2: tak jest.
1: Musicie się uczyć.
2: Dołączamy
1: tak
2: się do apelu, aby no jak najwięcej tutaj uczniów, osób chętnych do tej nauki, tutaj do pani profesor, do nauczycielki przychodziły.
1: No to tak. Tak. No to jeszcze co masz do mówienia?
2: O, wiesz, tematów tak dużo, ale chyba czasu już coraz mniej chyba, nie?
1: Nie, jeszcze mamy jakieś 10 minut, da się mówić.
2: A, da się mówić.
1: Tak.
2: No to cóż, a jakie, powiedz mi, Artemio, ty masz plany? Mówisz, droga polska, będą drogi polskie, przyjeżdżają dzieci, tak?
1: Tak, w piątek. Nie, teraz w ten piątek, wczoraj, ale padało, to nie przyjechali, ale na przyszły piątek będzie pogoda, to jadą do Auli.
2: Bo to już chyba dzień drugi raz przesunięte, nie?
1: Nie, to te pierwsze dopiero.
2: Pierwsze?
1: Tak.
2: A nie miało być tak jeszcze tydzień temu? Nie.
1: Nie, nie. To druga grupa miała być.
2: Ale też nie przyjechała?
1: Nie.
2: Czyli dwa razy pod rząd?
1: Ale bo jak no do deszczu, to my też nie
2: chcemy, no wiadomo, bo nie ma co robić. No jasne, to trzeba słońce, tak? Tylko się tak pytam, że to dwa razy pogoda pokrzyżowała plany pod rząd, tak? W jeden piątek
1: nie
2: i
1: raz trzy razy, cztery pod deszczu muszą zmieniać dzień, bo deszcz nie niemożliwe.
2: A kiedy ta grupa z tydzień temu przyjedzie? Kiedy ta grupa, która miała przyjechać tydzień temu, to kiedy przyjedzie?
1: Ja nie wiem, jakiego dnia będą drugie grupy. Będą w tym, na przyszłym miesiąc będzie tu z Florianem Peixoto.
2: Ale czy tamta grupa jeszcze przyjedzie, czy już nie przyjedzie?
1: Nie.
2: Ta, która nie przyjechała?
1: Nie, przyjedzie, przyjadą.
2: Tylko innego
1: terminu. Mamy
2: terminy
1: teraz, nie wiem czy na ten przyszły tydzień mamy ze São Paulo.
2: São Paulo, tak. Rozumiem.
1: I później znów mamy ucznie, co przyjadą w listopadzie.
2: Listopadzie. Tak. Mhm. No proszę.
1: Jeszcze do tam może drugie, nowe grupy jeszcze się odezwą.
2: Uformują, tak. I skąd najchętniej przyjeżdżają? Z jakich miejsc, z jakich obszarów?
1: Ze wszystkich stron.
2: We wszystkim, no to super.
1: Rio de Janeiro też już byliśmy, tak.
2: I jak oni, samolotem przylatują?
1: Samochodem, autobusem.
2: No, długa droga. No, to ile oni tu spędzają czasu?
1: Ale oni przyjeżdżają do drugich miejsców. Jadą na tydzień, nieraz tam do drugie
2: inne miejsce. Inne. I jeszcze jakie miejsca jadą?
1: Do Erishin, później jadą do Erishin, drudzy tam jadą pewnie na Foz do Iguasu.
2: Foz do Iguasu?
1: Tak. I drugie miejsce gdzie.
2: Ale Foz do Iguasu to daleko.
1: A daleko jest.
2: No 8 godzin.
1: Mm-hmm. Ale muszę i tak ten jechać ze São Paulo do
2: drogą.
1: Cascavel, tak, tą drogą. To jest tu blisko, nie?
2: Tak. Nie wiedziałem. Mm-hmm. Czyli jest jedna droga do Foz do Iguasu.
1: Są drugie, te jadę dalej, to do więcej ten jadę tutaj przez. Paraná, Cascavel.
2: Byłeś? Kiedy byłeś w Foz do Iguasu?
1: Nigdy.
2: Nie byłeś nigdy?
1: Nie.
2: Musimy cię kiedyś zabrać. Bo my to już może będziemy drugi raz niedługo.
1: Nigdy nie.
2: I to z Polski, z Europy przylecieli.
1: No, ale blisko, ja blisko nie byłem.
2: Nie byłeś, tak. No.
1: Ja nieraz byłem tam, mojej siostry blisko, chciały mnie brać nieraz, a ja nie pojadę, co to będę wodę patrzał, spaduje.
2: Jak spaduje woda, tak. Jak
1: spadło. Spadło.
2: To spadł, masz rację, w sumie, tak.
1: No, to mówię.
2: Są inne ładne rzeczy do zobaczenia, no, takie. Tak, a gdzie twoja rodzina mieszka tam?
1: Tutaj na pół drogi pewnie prawie do Foz do Iguasu, w Santa Isabel. Prawie granica z Santa Catarina.
2: I co, dobrze się tam żyje?
1: Dobrze żyje.
2: Z Paraną czy Santa Catarina?
1: Parana. Parana i Santa Catarina.
2: A, i tam są trzy stany, tak?
1: Od Rio Grande, później Santa Catarina, przez Katrze przejeżdżać do Piru Paraná.
2: Aha, czyli jeszcze Paraná. Kawałek przez Santa Catarina trzeba przejechać.
1: Tak, aha.
2: Czyli pomiędzy Rio Grande do Sul a Foz do Iguasu jest jeszcze kawałek Santa
1: Catarina.
2: A, tak, to ona tak z dołu idzie tu
1: tak,
2: na...
1: Tak, bo tam, ale tutaj u góry ona jest wąski jest,
2: kawałeczek.
1: Santa Catarina, tam jest bardziej szersza. A później kto jadzie dalej, to przez Mato Grosso i tam dalej do São Paulo, Rio, Minas Gerais.
2: No tak. Tak. No to co, muzyka, nie?
1: No bo jest Sylwino, śpi nam tutaj, trzeba obudzić go. To dalej go.

0: Polski już na końcu i coś tutaj na nasze radio się tutaj nie ucieka głos i musimy zakończyć ten program, dobra?
1: No, bardzo nam przykro, ale to najwyżej następnym razem.
0: Ale na przyszłą sobotę, tak, będzie się dużo czasu, tak.
1: Dokładnie tak.
0: No to dobrze. To mów co, Sylwino, i zrobimy rząd i pojedziemy stąd. No to zapraszamy Was dla następnej soboty. Słuchać ten program na Radio Polska w tej samej godzinie. Program Moment Polski, dobrze?
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia też później z przyjacielami tu na ulicy, bo nieraz chcą wiedzieć, jak tam wszystko, to będziemy zaraz rozmawiać, dobra?
2: Oczywiście.
0: To do widzenia.
3: Tak samo od Henryka.
4: Do widzenia, do Sylwino, a te saldo, ksi Deus quise, te mule volta.
0: No to dobrze.
4: Si funcionó.